Uwaye na yoba mugambe neka nevemu mugambe ngamba gugu tukule nsobyo kususa akalimiko noka jaku chikumu sambu katonyeze muenda Pearl FM.